0: No, muzej palindromów.
1: Muzeum palindromów to prywatne, niekomercyjne muzeum w miejscowości Nowa Wieś w gminie Serock, założone w roku 2007 i prowadzone przez wspomnianego Tadeusza Morawskiego. Kolekcja obejmuje komplet książek z polskimi palindromami, poetów Juliana Tuwima, Stanisława Barańczaka, hobbystów Edmunda Johna, będzie jeszcze o nim mowa, Józefa Godzica, jeszcze będzie o nim mowa, szaradzistów Barbary Sudą, autora encyklopedii rozrywek umysłowych Krzysztofa Oleszczyka i innych. Znajdziemy tam również artykuły prasowe, recenzje, obrazy, grafiki, fotografie oraz inne eksponaty związane z palindromami oraz ich twórcami.
0: No, rozkażimy teper pro Józefa Godzica, który należy do majstrów palindromów.
1: Ciekawa sprawa, emerytowany elektryk. Kinooperator z miasta Rzeszowa wydał m.in. książkę Echo zdania, czyli palindromy. Ta książka zawiera 1000 palindromów. Godzic opracował specjalny algorytm pozwalający na utworzenie ponad 150 bilionów palindromów. Ten algorytm zawarty jest w czterotomowym maszynopisie Taka Księga, nazywanym także księżycową księgą, gdyż spisanie palindromów wygenerowanych przez ten algorytm dałoby książkę o grubości porównywalnej z odległością Ziemia-Księżyc. Algorytm uhonorowano certyfikatem Guinnessa. Jeszcze jeden maszynopis Godzica, 1000 razy w te i we w te, zawiera 1000 palindromów, częściowo nowych, a częściowo z wydanej uprzednio książki. Jest też Józef Godzic autorem ponad 100 kolorowych rysunków ilustrujących jego palindromy oraz 2 mega palindromów.
0: Треба почати вигадувати паліндроми. Мій висновок після цього вступу.
1: А ці містрові діяли ще przed rozwojem sztucznej inteligencji. Do mistrzów palindromów należał też niejaki Edmund John, polski architekt, grafik, plakacista, profesor Politechniki Warszawskiej. Słowotworne wygibasy, prawo, lewo, każda strona, skarby kazimierskiej rasy, palindromy pana Johna, tak śpiewają dziady kazimierskie.

Bom, a Matilot stolica ma, a minaretu tu teranima, a da goa mało gada, a droga potopa goda. Okpinata ni PKO, ogu dema dame długo.

0: Algorytm pozwalający na utworzenie ponad 150 bilionów palindromów. Ten algorytm zawarty jest w czterotomowym maszynopisie Taka Księga, nazywanym także księżycową księgą, gdyż spisanie palindromów wygenerowanych przez ten algorytm dałoby książkę o grubości porównywalnej z odległością Ziemia-Księżyc. Algorytm uhonorowano certyfikatem Guinnessa. Jeszcze jeden maszynopis Godzica 1000 razy w T i we w T zawiera 1000 palindromów, częściowo nowych, a częściowo z wydanej uprzednio książki. Jest też Józef Godzic autorem ponad 100 kolorowych rysunków ilustrujących jego palindromy oraz 2 mega palindromów.
1: Треба почати вигадувати паліндроми. Мій висновок після цього вступу.
0: А ці містрові діяли ще перед розвоєм штучної інтелігенції. До mistrzów palindromów należał też niejaki Edmund John, polski architekt, grafik, plakacista, profesor Politechniki Warszawskiej. Słowotworne wygibasy, prawo, lewo, każda strona, skarby kazimierskiej rasy, palindromy pana Johna, tak śpiewają dziady kazimierskie.

0: Bolibom.
1: A Macilot stolica ma, a minaretu tu teran ima, a da goa mało gada, a droga potopa goda. Okpi natan i PKO, ogu dema dame długo.